0: Nara.
1: Kowe manut aku. Turu tono karepku sepisan dicuwai. Pupung bojomu ora ono.
0: Nara.